kwamwa olwalero ozisitula oziggyayo mukama ozitwala kuleva endala emirimu egyakwama akawunti ezakwama abange mukowoole olwalero mukama asitula olwalero mukama ayimusa omuli ekyakwama ekibadde mu kifo ekimu ekyo kye basimira awo ekyo